ja edi akira ana wotempampan ewo wodwonso anachi ensansa gu beman ho edura ebeboa wo ene amuzupi oba wo beman wotempampan bone ewo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa wo ene amuzupi ubenya bi ewo pharmacy ne herbal shops nyinaa mu